0: mepɛtɔ meni aba na menua bɛma bɛine mepɛtɔ ne deɛ made woyi su fom bɛ woyi su yama na sɛ woyi su plantain woyi su kasaba ho ɛno ntia kasaba deɛ ana wɔwɛno sɛ neɛ deyɛ fufuo no ntia ana twetwetwetwe bi wɔ mu momfa foforɔ ho abɛna me sɛ ɔno ne kasaba no deɛ ana ɔdene
1: good evening frank
0: bos na wo te sɛe
1: bakyɛ me ho yɛ pa
0: wokɛfɛ na wo te sɛe
1: name adom obi ho yɛ
0: ne sɛ wowɔ bi
1: sɛ mekyi kakrakra
0: woyɛ dɛn
1: mekyiri kakrakra
0: woka sɛ obi ho yɛ moyɛ dodoɔ sɛe
1: yɛdɔso yɛwɔ yɛntie bi a ne bɛ ne mhɔ nti yɛdɔso na ɔwɔ
0: na mebisa wo girlfriends na ɔmoyɛ dodoɔ sɛe
1: abakyɛ ne deɛ ɔyɛ baako pɛ
0: yɛfrɛ ne sɛ ɛbɔ ne din na ne tiri mu nya ne dɛ
1: akosuromogye
0: wodi apɔɔti wote wodi apɔɔti
1: medea ne brɔda yi ma mekasɛ fe homa se nɔbɛ
0: ɛhanyɛ ɔna aka ɔboa bɛda yi mayɛ tio
1: ok medase paa rapɛs no mowɔ hɔ ana
0: rapɛs ne waa sɛi nɛnɛ mewɔ surprise artist bi waa nmuo
1: saa
0: abrantie wei ɔ ɛkyale
1: ɛnɛ mane sisɛ nguɔ meyɛ ne
0: wobɛsesɛ nkuma ma mo
1: amane sisɛ nguɔ meyɛ paa
0: that's right yes a tonkramobi sɛ yaba
1: mekyerɛ ahoma se na mbatiufoɔ nyinaa ɔma a moɔyɛ ntie bia ne bɛɛ mu hɔ no obiaa yɛtie yɛayɛ kaa do yɛtie dj franki
0: that's right pia yɛsɛmahwɛ mɛpɛke cos saa na afei yɛde asi o wanso nia good evening
2: good evening
0: bos wodin ne baabi akasa fre ok tonkra ma obi ɛ sɛ yɛ abate kyɛ franki sakye ne akua wawa ne tua yei megyina so paa menkɔe na wo girlfriend woanka nkyɛ sɛ ɔno so ntie bio adɛ woyɛ sɛngela na wo adɛ wo ne bi wobua wɔpowa gifapɛnsi enti mempɛ bi ma wo anaa ɛyɛ na wopɛ mu type bɛn wopɛ mu type bɛn ɔbɔtomla ne yɛ deɛ hene no deɛ so ne bia ɔ ɛtoɔ ɛtoɔ nofoɔ nofoɔ akyire akyire tu anantu ok wosowasɛ